stary teraz sam. Dziś u ciebie fake like, klamy fake. I'm boss, uda zastan. I ja boy, mam fake. Teraz jest na jedna ludzem sama kick. Jest na jedna ludzem sama kick. Jest na jedna ludzem sama kick. Jest na jedna ludzem sama kick. Yes, I'm a good guy.